0: świecie blika pełna otwocy. Ja etnosuję, otwiarę szorunię, dla mnie się rodzina i chodź stąd, hajde.
1: Birek u kol misir adis, dal kalcili salvat.